Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Talos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witajcie w Radiosynteza. Jest wtorek, 28 lipca, a my jesteśmy dla was prosto z poranka.
2: No właśnie, jak tam poranek, Igor? Dzisiaj dokładnie 9:46.
1: Oj, pięknie, pięknie. Na dobry początek mam dla ciebie dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Czekaj, czekaj, nie wiem dlaczego.
1: Bo zawsze ma wiele okien otwartych.
2: Dobre, ale może nieco zimniej, by mu nie zaszkodziło.
1: A jak tam imieniny? Dzisiaj imieniny obchodzą Aidy, Innocentego i Marceli.
2: O, Marceli, fajnie. A wiesz, że to także dobry moment, żeby zaplanować jakieś letnie aktywności?
1: Dokładnie. Idealny czas na grillowanie czy spacery nad rzeką.
2: Tak, właśnie. A jak z pogodą? Jakie tam temperatury?
1: W Warszawie mamy 16 stopni, a w Krakowie 17. 2. Nieźle jak na lipiec.
2: A w Gdańsku 16,4, prawda? Idealne do plażowania.
1: Zaraz, zaraz. Przynajmniej w weekend. Ale na dziś prognoza pokazuje, że może być

0: trochę deszczu.
1: Aha, szybko, musimy to ogarnąć. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami przy tym F-kocie.
0: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, żeby nie przegapić kolejnych audycji.
1: I do dalszego słuchania naszej muzyki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć kochani, wtorek 28 lipca, piękne popołudnie, witamy Was w EFKOCie Radia Synteza.
2: Cześć, cześć, mam nadzieję macie dobry humor. Imieniny dziś obchodzą Aidy, Innocenty i Marceli. Ale pewnie znacie jakieś żarty o imieninach, co?
1: No pewnie. Dlaczego Marceli nie umie grać w karty?
2: Zaraz, na pewno jakiś bzdurny powód, ale daj znać.
3: Bo pięciokrotnie już go wykluczyli z gry.
2: Haha, geniusz. I tak nie złapałbym tego żartu bez twojej pomocy.
1: Tak sobie myślę, że latem każdy ma więcej energii. A co o tym sądzisz?
2: Zdecydowanie. Wszyscy wyjeżdżają na wakacje, odpoczywają. Wczoraj ktoś na czacie napisał, że życzył nam miłego dnia, a ja się zgadzam.
1: Rzeczywiście. Właśnie widziałem, że w Warszawie jest dziś 20 stopni, trochę wiatru, a w Krakowie jeszcze cieplej, 22.
2: A w Gdańsku 21. Idealna pogoda na piknik, co nie?
1: Zdecydowanie. Kawałek słońca i trawnik. To miłe połączenie.
2: Dzięki, że byliście z nami w EFKOCie. To był zaszczyt.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, żeby nie przegapić kolejnych audycji.
2: A teraz coś dla Was z naszej playlisty. Słuchajcie muzyki. Miłego dnia. Radio

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, bydło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, mamy wtorek, 28 lipca, a zegar wskazuje 19:48. Czas na kolejny F-kod.
2: Cześć, wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Aidy, Innocentego i Marceli? Z tej okazji mam dla Was suchara. Dlaczego wodę w oceanie uznaje się za mądrą?
1: Czemu?
2: Bo ma wiele głębokich myśli. No dobra, przymknijmy oczy na tetę.
1: Zdecydowanie. A propos imienin, myślisz, że Aidy będą dziś miały niezapomniane przyjęcie?
2: Mam nadzieję, że tak. W końcu w wakacje każda okazja jest dobra do świętowania.
1: Zgadza się. A jak w ogóle z pogoda? W Warszawie 20 stopni, a w Krakowie aż 22.
2: No i w Gdańsku 19 stopni. W sam raz na spacer. Choć trochę wietrzne.
1: Tak, mamy piękną letnią aurę, a słuchacz z Norwegii, Espero Norway, życzy nam miłego dnia.
2: Super, pozdrawiamy serdecznie, a dzięki, że byliście z nami w F-kocie. To zawsze przyjemność.
1: Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. A teraz czas na muzykę.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostało.